Hey.

Bandera! Ich stehe auf Bieren. Ich stehe auf Chemie.

Schmerzen. Einstürzen. Luft sprengen.

Scout 4!

decorating.

den Kreislauf. Es tanzt der Kreislauf, immer der Wandlein.

prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Witam wszystkich w programie Poranny Zew. 17 czerwca dzisiaj. 169 dzień w roku. Do końca pozostaje 197 dni. A imieniny obchodzą Adolf, Adolfa, Albert, Alina, Awit, Awita, Daria, Drogomysłu, Franciszek, Gundolf, Herweusz, Hipacy, Izaur, Izaura, Laura, Marcjan, Montan, Nikander, Nikandra, Piotr, Radomir i Waleriana. Wszystkiego najlepszego. Na Islandii obchodzą rocznicę proklamacji Republiki, a u nas mamy święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, czyli po prostu Dzień Czołgisty. Na świecie obchodzą jeszcze Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. A co takiego w Polsce wydarzyło się 17 czerwca? W 1992 roku w Warszawie otwarto pierwszą w kraju restaurację sieci McDonald's. Wydaje się, że to istnieje od zawsze, prawda? Jak sobie idziemy, weźmiemy tam te bonusy, uzbieramy punktów, to jemy z Afriko, albo sobie jakąś czopkę weźmiemy, albo bluzę, albo po prostu jeszcze jedną kanapkę. A to niestety nie. To w 92 roku. Był kiedyś świat bez McDonalda. Była kiedyś Polska bez McDonalda. W roku 2001 zwycięstwem Janusza Dzięcioła zakończyła się pierwsza polska edycja telewizyjnego reality show Big Brother. Dlaczego ja o tym w ogóle mówię? Bo to wtedy to było wydarzenie. Ja nie ukrywam, sam śledziłem tą pierwszą edycję z zaciekawieniem. Mało tego, dałem się nawet wciągnąć w pewne sytuacje. To było fajne, no ale potem to już takie popłuczyny. Jednak ta pierwsza edycja była ok. Wygrał oczywiście, tak jak powiedziałem przed chwilą, świętej pamięci Janusz Dzięcioł, strażnik miejski z jakiejś Pipidówki, już nie pamiętam gdzie, potem poseł na Sejm, albo do Sejmu, no w końcu teraz już jest po drugiej stronie. Dobra, słuchajmy sobie teraz muzyki i oto utwory, które przygotowałem. Grupa Bristol i utwór Islandia, potem grupa Zazuzi i utwór Choke, potem posłuchamy The Vegetable Plot i utwór Fast Food i na koniec tego seta króciusieńkiego David Bowie w utworze Big Brother.

Ale poczekajcie, z kolejną piosenką też się wiąże historię, już z Kuźminem. Ale będzie krótko. Kiedyś znajoma do mnie napisała na fejsie czy na czymś tam. Mówi, słuchaj, kurczę, miałam sen, że przyjechałeś po mnie czołgiem na rynek w Kuźminie. Mówię, kurna, czołg, fajny motyw na piosenkę. No to czołg. Chociaż nie ma w tekście nic o Kuźminie. Ale możecie sobie na podtekście.

to jest ten czas koncertu, że jest wasza kolej. Wy ognia, a my ta koncert tam idzie dalej. Okej? Okay? Uwaga, Kośpin, trochę hałasu. Ognia, miłości, radości, szczęścia, głośnie. Miłości, ognia.

Dalej mamy 17 czerwca. Co wydarzyło się na świecie tego dnia? Uwaga, przesuwam się, krzesło będzie skrzypiało. Teraz mi jest wygodniej. No więc na świecie, 17 czerwca, w 1546 roku, w trakcie obrad Soboru Trydenckiego, wydano dekret o grzechu pierworodnym. Czyli do 1546 roku grzechu pierworodnego nie było. Taka sytuacja. W 1579 roku Francis Drake podczas wyprawy dookoła świata wylądował na wybrzeżu dzisiejszej Kalifornii, zgłaszając prawo do tych ziem w imieniu królowej Anglii Elżbiety I Tudor. To były fajne czasy. Goście pojawiali się znikąd na rzeźbionych wielkich łodziach. Tubylcy się bali tych łodzi. I mówili, to jest teraz moje. Tubylcy w ogóle nie rozumieli, jak można posiadać ziemię. Jak można cokolwiek posiadać. Poza tym sprzedaliśmy im grypy, katar. Katar, grypę, to ich zabiło. No i wódę, makabra. Woda ognista. W 1767 roku we Francji tak zwana bestia z Gévaudan zagryzła 19-letnią Jean Bastide, swą 104. i ostatnią ofiarą. Tu jest tak, ja właśnie zerknąłem, co to jest ta bestia z Gévaudan. To było tajemnicze stworzenie zabijające ludzi w tamtych czasach, w konkretnie w XVIII wieku, ludzi we Francji w okolicy miejscowości Gévaudan. To region położony w departamencie Lozère. Za cholerę nie wiem, gdzie to jest. We Francji. I teraz tak, stworzenie zostało zaliczone do kryptyd wskutek braku identyfikacji zoologicznej. Jak się pojawiło, tak zniknęło. Nie wiem, może gdzieś jeszcze istnieje. Ktoś go może zagryzł. Może w Polsce też istnieje takie stworzenie. Pamiętacie w 90-tych latach? Guziec uciekł do Campinosu. Może tam rozmnożył się z jakąś świnką, z jakąś dziczką i powstały guźce polskie. Dzikie guźce polskie. No i trzeba uważać, bo mogą zagryzać. W 1885 roku do Nowego Jorku przybyła z Francji we fragmentach Statua Wolności. To dar dla narodu amerykańskiego od narodu francuskiego. Ładny gest. I tyle. W 1907 roku w Anglii otwarto Brooklands, pierwszy stały tor wyścigowy na świecie. A w roku 1970 odbyła się premiera Range Rovera. Chciałem kiedyś mieć Range Rovera. Chciałem sobie kupić takiego używanego. Ale sobie nie kupiłem, bo się okazało, że nawet taki używany to drogi jak fix. No to jeżdżę teraz Focusem. Ale Focus ma psi patrol z tyłu na szybach, więc moja córka jest przeszczęśliwa. Przynajmniej tyle. Słuchamy następujących utworów. Dead Kennedys i utwór California Iberales. Potem słuchamy tak. Deserter i utwór Bestia. Descendants w utworze Statue of Liberty.

Władysław Bałtycki przed mikrofonem. 17 czerwca, bo taki dzień dzisiaj mamy, ale w roku 1957 urodził się Phil Chevron, kompozytor i wokalista, gitarzysta grupy The Pogues. Zmarł w październiku 2013 roku w wieku 56 lat. W 1959 roku w Boulder w stanie Colorado urodził się Jello Biafra, właściwie Eric Butcher, lider legendarnej kalifornijskiej grupy Dead Kennedys. Grupa zakończyła działalność w 1985 roku. Od tej pory Jello działa solo i równie często współpracuje z różnymi grupami No Means No, DOA. Znany jest również ze swojej bardzo zaangażowanej działalności politycznej. Oczywiście o poglądach lewicowych, bardzo mocnych, nie muszę dodawać. W 1962 roku urodził się Piotr Wieteska, basista grupy Kult w latach 1982-86, obecnie jest menadżerem Kultu i Kazika na żywo i jest także założycielem i basistą grupy Bulldog. W roku 1967 urodził się Eric Stefani, współzałożyciel klawiszowic i gitarzysta grupy No Dub w latach 86-95. Słuchamy następującego utworu. Grupa The Pogues i utwór Love You Till The End. Potem Dead Kennedys, Viva Las Vegas. Następnie grupa Bulldog w utworze Kremacja. Potem No Dub i cover grupy Tok Tok, It's My Life.

W roku 1976 Blondie wydali swój debiutancki singiel Ex-Offender. Tytuł piosenki, napisanej przez Gary'ego Valentina i Debbie Harry, brzmiał pierwotnie Przestępca seksualny. Opowiadał o aresztowaniu 18-letniego chłopca za uprawianie seksu ze swoją młodszą dziewczyną. Debbie Harry zmieniła tekst tak, aby piosenka była o prostytutce, która została zwabiona przez policjanta, który ją aresztował. Private Stock, wytwórnia zespołu, nalegała na zmianę singla na Ex-Offender, ponieważ byli zdenerwowani oryginalnym tytułem. Każdy byłby zdenerwowany oryginalnym tytułem. Przestępca kryminalny. Seksualny, Jezu. 17 czerwca w 1987 roku agentka nieruchomości z Florydy Victoria Holman pozwała grupę Motley Crue i ich promotora koncertu za rzekomo doznaną utratę słuchu na koncercie w grudniu 1985 roku. Holman i jej córka zajmowały miejsca w pierwszym rzędzie mniej niż 3 metry od głośników. Sprawa została rozstrzygnięta poza sądem, a firma ubezpieczeniowa zespołu zapłaciła Holman ponad 30 tysięcy dolarów. To ja też tak chcę. Ja pamiętam, jak byłem na jednym koncercie, nie na dwóch, jak byłem na Słonsach w Krakowie i byłem też na Sonic Youth w Toronto, to ja naprawdę przez tydzień miałem świszczenie w uszach. Mogłem iść do lekarza, żeby mi zrobili obdukcję i pozwać sukin kotów i teraz miałbym, no razem to 60 tysięcy dolarów miałbym. Czyli mógłbym wydawać. A tak mam guzik z pętelką. Chyba pójdę na jakiś głośny koncert. W 1988 roku Danny Loben się, nie, trubadur i poeta, został oskarżony o morderstwo gwiazdora muzyki reggae Petera Tosha w Kingston na Jamajce. Lobena skazano na śmierć przez powieszenie. I chyba ten wyrok wykonano. Tam się raczej nie cyrtolą z takimi rzeczami. Tam nie ma praw człowieka, jeśli coś zrobisz. Jeśli zrobisz krzywdę innemu człowiekowi, no to ci to udowodnią, no to koniec, drogi panie. Arrivederci, hasta la vista, baby. W 1997 roku zbuntowani fani na koncercie Ozzfest w Columbus, Ohio. No to ci fani byli wściekli i wybili szyby, wyrywali drzewa i przewracali zaparkowane auta. A wszystko po tym, jak Ozzy Osbourne nie mógł wystąpić z powodu problemów z gardłem. Biedny Osbourne, no wszystko mu można zarzucić, ale to, że się migał od koncertów, to raczej nie. Tym bardziej nie rozumiem wściekłości tłumu. Czyli co miał zrobić? Miał zaśpiewać, w sensie, no to mógłby w ogóle nie śpiewać, tylko ruszać ustami. Słuchamy następującego utworu. Blondie w utworze Ex-Offender, Motley Crue, i utwór Kickstart My Heart. Peter Tosh wykona swój nieśmiertelny utwór Legalize It. Ozzy Osbourne i Mr. Crowley. Znaczy nie razem, tylko utwór się nazywa Mr. Crowley. I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on.

W roku 2006 Pete Doherty, frontman brytyjskiej grupy Baby Shambles, dzień po zakończeniu odwyku został aresztowany przez szwedzką policję i był podejrzany o posiadanie narkotyków. W roku 2016 Tom DeLonge ujawnia swój prawdziwy powód, dla którego opuścił Blink-182. Zgadnijcie jaki. No więc ten pan Tom DeLonge chciał zbadać UFO. I to może być śmieszne, ale gość jest znany w kręgach pewnych, no i w świecie muzycznym, że ma hopla na punkcie UFO, jest totalnym ufomaniakiem i ufologiem. No i nie kryje się z tym. No, a że jak miał pieniądze, chciał zbadać, co? Nie podano wyników badań. Słuchamy następujących utworów. Baby Shambles w utworze Fuck Forever i na koniec grupa Blink-182 w utworze I Miss You. Bardzo miło tutaj było z wami dzisiaj, jednak są ważniejsze sprawy, takie jak piłka nożna, dlatego żegnam się i słyszymy się jutro rano w porannym zewie. Pa, pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Złote monety i wyroby złotnicze. To odkryto w styczniu 2018 roku w katedrze świętego Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. We wnętrzu bydgoskiej katedry, 1,5 metra od południowej ściany prezbiterium, na wysokości drzwi zakrystii, znaleziono ukryty pod posadzką skarb złożony z około 200 wyrobów, w tym wielu złotych i wysadzanych kamieniami jubilerskimi. Znaleziono także 486 złotych monet z okresu od XV do XVII wieku. Najprawdopodobniej skarb został ukryty w katedrze podczas potopu szwedzkiego. Potwierdza to fakt, że wśród znalezionych monet dominują dukaty wybite w mennicach Republiki Siedmiu Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. Ale oprócz tego odnaleziono dukaty emitowane przez m.in. władców austriackich, węgierskich, szwedzkich, arcybiskupstwa magdeburskie i salzburskie, różne miasta niemieckie oraz przez Gdańsk, Poznań, Toruń i Bazyleę. W skład skarbu, pierwotnie ukrytego w drewnianej skrzyni, z której pozostały już zaledwie okucia, wchodziły również części garderoby, takie jak guziki, haftki czy klamry do włosów. Skarb bydgoski uznawany jest za wyjątkowe odkrycie w skali kraju i istotne w wymiarze europejskim. Eksponowany jest na wystawie w Europejskim Centrum Pieniądza na Wyspie Młyńskiej, będącym oddziałem Bydgoskiego Muzeum Okręgowego.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak pisze pewien internauta, właśnie spróbowałem Uber Eats. Jedzenie przyjechało z 45-minutowym opóźnieniem. W ramach zadośćuczynienia otrzymałem $10 rabatu na kolejne zamówienie. Wszystko spoko? Problem w tym, że rabat był ważny tylko przez kolejne 7 godzin.

żurawina fińskiej Gdandery.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Studio One prezentuje Władysław Bałtycki przed mikrofonem, a płyta, która dzisiaj się pojawi, to płyta Jackiego Me Too, płyta wydana w roku 1970 albo 71, jak inne daty podają, inne źródła podają. Płyta nazywa się Macafet. Na tym long playu wydanym na początku lat 70 znajduje się kilkanaście przyjemnych, namiętnych utworów instrumentalnych, choć jak to zwykle bywa w przypadku klasycznych albumów reggae, nie oznacza to, że cały materiał został nagrany właśnie wtedy. Z pewnością brzmi on jak najlepsze Rocksteady, a niektóre z jego transowych groove'ów nawiązują do ery dubu. Wszędzie słychać buzujące riffy organowe, podobne do tych, które po kilku modyfikacjach spopularyzował w USA hit Timiego Thomasa z 73 roku Why Can't We Live Together? Nie ma co dużo gadać, trzeba po prostu posłuchać. Oto utwory znajdujące się na płycie. Henry the Great, Good Feeling, Macafet, Lazy Bones, Fancy Pants, Something Else, Happy People, Purple Heart, Wah Wah, Division One, Guitar Organ, Dead is Home. Jackie Me Too, rok 1970, płyta Macafet.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Studnia i osada sprzed 2000 lat. Pozostałości dwóch pieców, kilka tysięcy fragmentów bogato ornamentowanych naczyń, dwa żarna, kilka sierpów, a nawet dwie monety z wizerunkami cesarza rzymskiego oraz jego żony. Wszystko to znaleziono w okolicach Sanoka w województwie podkarpackim, a do znaleziska doszło podczas prowadzenia prac przygotowawczych przed budową obwodnicy. Na miejsce od razu zostali zaproszeni archeolodzy, którzy podczas dalszych oględzin natknęli się na pozostałości całej osady z okresu rzymskiego, z przełomu III i IV wieku. Osada prawdopodobnie obejmowała znaczny obszar i mieszkało na jej terenie być może nawet kilkaset osób albo więcej. Oprócz wcześniej wspomnianych przedmiotów, archeologowie odkryli również ściany studni. Wykonano ją z pionowo wbitych drewnianych pali oplecionych gałęziami. Odkrycia dokonano wiosną 2018 roku.

Sam wiatr, który poruszał stronicami księgi, przywiał hostię w ręce nowego prezydenta. To ten sam wiatr, te same

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trolle. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek. I leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spiderbite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli, albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich dunów, trolle montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana kurwa macz, czękuje parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z panem Tadeuszem. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi

ogród, mija klomby, wychodzi przez furtkę na ulicę, wsiada do tramwaju, jedzie tramwajem, jedzie, dojeżdża do pętli, wraca do domu.

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach. A ona wstaje, otrzepuje się, wkłada panterkę, przerywa.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Oddychać spokojnie. Uwaga. Rozluźnić mięśnie.
1: Mechanizm startowy włączony.
2: 6, 5, 3.
1: Uwaga.
2: 2.
1: Rakiety napędowe.
2: 1.
1: 0.

Wiedza wymaga od nas ofiar. Ale żadna ofiara, która służy szczęściu ludzkości, nie jest daremna. Dziś cały kosmos stał się dla nas niewyczerpanym źródłem wiedzy. Wykorzystajmy tę wiedzę dla pokoju, przyjacielu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cicada 3301. Jest to tajemnicza organizacja, o której po raz pierwszy usłyszano 4 stycznia 2012 roku poprzez umieszczonego przez nią na portalu 4chan obrazka z tajemniczą wiadomością. Witajcie, szukamy wysoce inteligentnych jednostek. Aby je znaleźć, stworzyliśmy specjalny test. W tym obrazie została ukryta wiadomość. Znajdź ją, a trafisz na drogę, która w końcu skieruje cię do nas. Nie możemy się doczekać spotkania z tymi kilkoma, którzy przebędą całą tą drogę. Powodzenia! Użytkownicy, którym udało się rozwiązać poszczególne zagadki, natrafiali na kolejne. Z czasem zadania stawały się coraz trudniejsze. Pojawiały się w nich liczby pierwsze, cyfry majów, szesnastkowy system liczbowy oraz linki do różnych stron. W różnych miastach na świecie można było znaleźć plakat z logo organizacji i kodem QR, po którego zeskanowaniu internauci natrafiali na kolejną zagadkę. Niektórzy wywnioskowali, że jest to dowód na to, że Cicada 3301 jest organizacją o zasięgu globalnym. Samo zdjęcie cykady nawiązywało do milczenia owiec Thomasa Harrisa, z czym związana była jedna z zagadek. Kolejne zagadki publikowane były 4 stycznia 2013 oraz 4 stycznia 2014. Redakcja gazety The Washington Post umieściła zagadki Cicada 3301 na liście 5 najbardziej niesamowitych i nierozwiązanych zagadek internetu.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

0: bilecik, ta koszulka. Czekam tylko jak do roboty przyjdziesz. Krawaciku i spodnia w kan.
1: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
2: W PRL-u oficjalnie nie istniało zjawisko bezrobocia rejestrowanego. Każdy miał zapewniony etat i otrzymywał wynagrodzenie za przychodzenie do pracy. Jednakże ta sytuacja była w dużym stopniu fikcją. W rzeczywistości istniało tak zwane bezrobocie ukryte, czyli sytuacja, w której ludzie byli zatrudnieni, ale ich praca była bezproduktywna, bezsensowna i nie miała ekonomicznego uzasadnienia. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku, gdy zmieniły się warunki rynkowe, nie można było już utrzymywać tej fikcji. W 1990 roku liczba bezrobotnych wzrosła do ponad miliona, a w kolejnych latach jeszcze bardziej się zwiększyła. Wiele osób, szczególnie na wsiach, które dotąd żyły z pracy w państwowych gospodarstwach rolnych, zostało skazanych na nędzę i bezrobocie. Ciekawostką jest, że w PRL-u, aby maskować bezrobocie, stosowano różne metody. Jedną z nich było masowe wysyłanie pracowników na wcześniejsze emerytury lub przyznawanie rent z powodu podejrzanie przewlekłych bólów. W 1989 roku mieliśmy 6,7 miliona emerytów i rencistów, a ta liczba później wzrosła do 9,5 miliona. To pokazuje, jak bardzo system był wykorzystywany do ukrywania prawdziwej sytuacji na rynku pracy. W PRL-u panowało przekonanie, że każdy ma pracę i że bezrobocie nie istnieje. Jednakże rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana, a praca często była tylko iluzją.

marnowali noce i całe dnie jest źle. A miało być kolorowo i niekoniecznie zdrowo.

noce i cały dnie jest źle. Znów mnie rozterwało, lecz jakby tego było mało, bić cholernie się chce.

placebo. Tylko dlaczego? Tylko dlaczego? Ja przecież nic nie zrobiłem. Ja sobie zwyczajnie piłem.

Charles Cheetah Nick i Leonard Lake. Charles Nick przyjechał z Hongkongu do Ameryki dzięki studenckiej wizie. Pierwszy raz został zauważony przez policję, gdy potrącił kogoś samochodem i uciekł z miejsca zdarzenia. W północnej Kalifornii spotkał Leonarda Lake'a. Nie powinni się spotkać, obaj dokładnie się rozumieli i podzielali chęć stosowania przemocy. Na farmie torturowali i gwałcili liczne ofiary. Ponadto filmowali swoje zbrodnie. Akurat to ostatecznie stało się ich zgubą. Materiały wideo jako niepodważalne dowody wpadły w ręce FBI. Zbrodnia została odkryta w 1985 roku, po tym jak Lake odebrał sobie życie. Policjanci, którzy przeszukali jego rancho, znaleźli tam ludzkie szczątki jego ofiar. Nick został aresztowany w Kanadzie za kradzież w sklepie i przekazany władzom USA po długim procesie ekstradycji. Obecnie przebywa w celi śmierci.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Domowa Satyagraha. Moje pierwsze doświadczenia związane z życiem więziennym miały miejsce w 1908 roku. Stwierdziłem wtedy, że niektóre z przepisów obowiązujących więźniów nosiły taki charakter, jak gdyby skłaniały ich do dobrowolnego przestrzegania reguł brahmacharii, czyli pomagały w narzuceniu sobie rygorów powściągliwości. Dotyczyło to na przykład przepisu, który zabraniał przyjmowania ostatniego dziennego posiłku po zachodzie słońca. Więźniowie Indusi lub Afrykanie nie mieli prawa do otrzymywania herbaty czy kawy. Wolno im było wprawdzie używać soli do gotowanych potraw, ale wszystkie inne przyprawy były im zabronione. Kiedy zwróciłem się do lekarza więziennego, by kazał nam dać curry powder lub pozwolił dodawać nieco więcej soli do przygotowywanych dla nas posiłków, usłyszałem w odpowiedzi: nie jesteście tu po to, aby zaspokajać zachcianki podniebienia. Z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych przyprawy korzenne nie są potrzebne i jest obojętne, czy dodacie nieco soli przed ugotowaniem, czy po ugotowaniu waszych posiłków. Te ograniczenia zostały w końcu zmienione, aczkolwiek nie przyszło to łatwo, jednak trzeba przyznać, że w dużej mierze sprzyjały zachowaniu powściągliwości. Narzucane z zewnątrz zakazy rzadko uwieńczone są powodzeniem, natomiast powzięte dobrowolnie odnoszą zbawienny skutek. Toteż niezwłocznie po zwolnieniu mnie z więzienia sam zacząłem stosować obydwa te przepisy. W miarę możliwości przestałem pić herbatę i kończyłem ostatni posiłek przed zachodem słońca. Nie wymagało to już wielkiego wysiłku z mojej strony. Następnie, co prawda dość przypadkowo, nadarzyła się pewna sposobność, która zmusiła mnie do całkowitego zaniechania używania soli i w ciągu nieprzerwanych 10 lat powstrzymywałem się od jej używania. W którejś książce poświęconej wegetariańskiej diecie przeczytałem, że sól bynajmniej nie stanowi niezbędnej dla człowieka przyprawy do jedzenia i że potrawy pozbawione soli są znacznie zdrowsze. Zredukowałem więc jej użycie, na czym zyskało moje ślubowanie brahmacharya. Przeczytałem też gdzieś i sam się przekonałem, że ludzie słabego zdrowia powinni unikać strączkowych jarzyn. Tymczasem bardzo je lubiłem. Tak się złożyło, że Kasturbai, po krótkotrwałej poprawie, jaka nastąpiła po operacji, znów zaczęła miewać krwotoki, a choroba zaczynała przybierać uporczywy charakter. Samo leczenie wodą nie skutkowało. Kasturbai nie bardzo wierzyła w moje sposoby leczenia, chociaż nie sprzeciwiała się im. Nie chciała również, by ktoś z zewnątrz przyszedł jej z pomocą. Kiedy więc zawiodły wszystkie zalecane przeze mnie leki, zacząłem ją namawiać, by zrezygnowała z używania soli i strączkowych jarzyn. Mimo wszelkich moich perswazji i powoływania się na różne autorytety, Kasturbai nie chciała się zgodzić. Pod koniec rzuciła mi wyzwanie, mówiąc, że ja sam nie mógłbym zrezygnować z tych produktów, gdyby mi poradzono tak uczynić. Byłem zmartwiony i jednocześnie uradowany, gdyż przy tej sposobności mogłem jej okazać całą swą miłość. Powiedziałem wtedy do niej: jesteś w błędzie. Gdybym był chory i lekarz poleciłby mi wyrzec się tej lub innej przyprawy, niewątpliwie uczyniłbym to. Ale w tym przypadku jest inaczej. Żaden lekarz mi tego nie przepisał, a jednak na cały rok wyrzekam się soli i strąków, niezależnie od tego, czy ty się na to zgadzasz, czy nie. Te słowa zrobiły na Kasturbai duże wrażenie i ogromnie zmartwiona zawołała: wybacz mi, proszę, znając ciebie, nie powinnam była tego robić. Obiecuję ci, że powstrzymam się od używania tych dwóch rzeczy, ale błagam cię, cofnij przysięgę. To jest dla mnie nie do zniesienia. To, że się powstrzymasz od tych rzeczy, będzie dla ciebie bardzo pożyteczne. Na chwilę nie wątpię, że będziesz się czuła znacznie lepiej bez nich. Co do mnie, nie mogę cofać ślubowania, które złożyłem z całą powagą. Będzie to z pożytkiem również dla mnie, bo każda powściągliwość, wszystko jedno, czego dotyczy, wychodzi człowiekowi na korzyść. Pozwól, że postąpię, jak będę uważał za właściwe. Dla mnie będzie to próba, a tobie doda siły do wytrwania w twoim postanowieniu. Wreszcie Kasturbai mi ustąpiła. Jesteś uparty, nie chcesz nikogo słuchać, odrzekła i westchnęła, dając upust łzom. Umyślnie przytoczyłem to wydarzenie jako jeden z przykładów satyagrahy. Jest to jedno z najmilszych wspomnień mego życia. Zaraz potem stan zdrowia Kasturbai zaczął się szybko poprawiać. Nie wiem, czy był to skutek diety bez soli i strączkowych jarzyn, czy też innych zmian, jakie zaszły w jej odżywianiu, a może pomyślny rezultat należy raczej przypisać surowemu przestrzeganiu przeze mnie innych zaleceń. Możliwe również, że całe to wydarzenie podniosło ją na duchu, chociaż trudno mi orzec w jakim stopniu. W każdym razie Kasturbai zaczęła przychodzić do zdrowia, krwotoki ustały zupełnie, a opinia o mnie jako o znachorze umocniła się. Jeżeli natomiast chodzi o mnie, jak najchętniej zgadzałem się na te wyrzeczenia. Nigdy nie miałem ochoty dotknąć produktów, których się wyrzekłem. Minął rok i oto stwierdziłem, że bardziej niż kiedykolwiek potrafię zapanować nad swoimi potrzebami. Eksperyment, który miałem za sobą, jeszcze silniej wzmógł we mnie upodobanie do nakładania hamulców na swoje popędy i przez dłuższy czas po moim powrocie do Indii nadal powstrzymywałem się od używania wspomnianych wyżej przypraw. Raz tylko, w 1914 roku, podczas pobytu w Londynie, sięgnąłem do jednej i do drugiej, ale o tym, jak do tego doszło, opowiem w następnym rozdziale. Wypróbowałem również na wielu moich współpracownikach w Afryce Południowej skuteczność diety pozbawionej soli i strączkowych jarzyn, a rezultaty były całkiem zadowalające. Ze stanowiska lekarskiego opinia o tej diecie może być dwojaka. Jeśli zaś chodzi o jej moralne znaczenie, to nie wątpię, iż każde wyrzeczenie działa korzystnie na duszę ludzką. Człowiek, który chce panować nad swymi zmysłami, odżywia się inaczej niż ten, kto rozkoszuje się dosyta życiem, podobnie jak odmienny jest sposób ich życia. Ludzie dążący do osiągnięcia brahmacharii często sami przyczyniają się do własnej klęski, obierając drogę wiodącą do życia pełnego uciech cielesnych. Droga ku powściągliwości. W ostatnim rozdziale opisałem, jak choroba Kasturbai przyczyniła się do wprowadzenia pewnych zmian w moim sposobie odżywiania się. Nieco później, dla dotrzymania wierności, brahmacharii, wprowadziłem jeszcze więcej ograniczeń. Pierwszym było wyrzeczenie się mleka. Od Raichanbai dowiedziałem się po raz pierwszy, że mleko działa podniecająco na zmysły. Książki na temat wegetariańskiego odżywiania umocniły mnie w tym przekonaniu, jednak do chwili, kiedy złożyłem swe ślubowanie, nie mogłem się zdobyć na to, by się wyrzec mleka. Od dawna zdawałem sobie sprawę z tego, że mleko wcale nie jest niezbędne dla podtrzymania dobrej kondycji organizmu, jednak zrezygnowanie z niego nie było łatwe. Kiedy, mając na celu zapanowanie nad swoimi zmysłami, zacząłem coraz lepiej rozumieć konieczność wyrzeczenia się mleka, przypadkowo wpadła w moje ręce przywieziona z Kalkuty książka, w której były opisane straszliwe tortury zadawane krowom i bawołom przez ich hodowców. Wywarło to na mnie niezwykłe wrażenie i na ten temat prowadziłem liczne rozmowy z mister Kallenbachem. Przedstawiłem już wprawdzie czytelnikom dzieje satyagrahy w Afryce Południowej, mister Kallenbacha, i mówiłem o nim w poprzednim rozdziale. Uważam jednak za konieczne opowiedzieć o nim w tym miejscu nieco obszerniej. Spotkaliśmy się przypadkowo. Mister Kallenbach był przyjacielem mister Kana, a kiedy ten odkrył w nim upodobanie do abstrakcyjnych zagadnień, przedstawił go mnie. Gdy go poznałem, byłem co prawda zaskoczony jego skłonnością do komfortowego życia i ekstrawagancji, jednak już podczas następnego spotkania zadał mi wiele bardzo wnikliwych pytań związanych z zagadnieniami religijnymi. Rozmowa potoczyła się na temat wyrzeczeń Gautamy Buddy. Nasza znajomość wkrótce zamieniła się w bardzo bliską przyjaźń, tym bardziej, że nasze poglądy zbiegały się, a on doszedł do przekonania, że musi dokonać w swoim życiu takiej zmiany, jaką ja przeprowadziłem w moim. W tym czasie Mr. Kallenbach był kawalerem i poza czynszem za wynajmowany dom wydawał miesięcznie 1200 rupii. Obecnie tak dalece ograniczył swe potrzeby, że do ich zaspokojenia wystarczyło mu 120 rupii miesięcznie. Po zlikwidowaniu przeze mnie mojego gospodarstwa i pierwszym wyjściu z więzienia zamieszkaliśmy razem. Życie, jakie wiedliśmy, było dość ciężkie. Wtedy to właśnie prowadziliśmy nasze dyskusje na temat mleka. Mr. Kallenbach powiedział do mnie: wciąż mówimy o zgubnych skutkach odżywiania się mlekiem. Dlaczego nie zrezygnujemy z niego? Możemy się bez niego obejść. Byłem mile zaskoczony tą propozycją i gorąco ją poparłem. Przyrzekliśmy sobie wtedy nawzajem, że od tej chwili wyrzekamy się mleka. Miało to miejsce w 1912 roku na farmie imienia Tołstoja. Jednak to wyrzeczenie nie zadowoliło mnie. Wkrótce postanowiłem żywić się jedynie owocami i to najtańszymi. Naszą ambicją było prowadzić życie

0: i pomiędzy sposobem odżywiania się a brahmacharyą. Nie ulega wątpliwości, że najważniejszą rolę odgrywają myśli lub stan umysłu. Zbrukanych myśli post nie zdoła oczyścić, a zmiany w pożywieniu nie wywierają na nie żadnego wpływu. Lubieżne myśli można wyplenić jedynie przez żarliwe poznawanie siebie samego, przez pokładanie nadziei w Bogu, w Jego łasce, jaka może na nas spłynąć. Wszakże pomiędzy myślami a ciałem istnieje bardzo bliski związek, a pożądliwa myśl zawsze tęskni do rozkoszy i zadowolenia zmysłów. By temu zapobiec, należy ograniczyć przyjmowanie pokarmów oraz uprawiać posty. Lubieżne myśli, miast działać powściągająco na nasze zmysły, stają się ich niewolnikami i dlatego powinno się stale karmić swój organizm takim pożywieniem, które nie działa podniecająco, a prócz tego od czasu do czasu stosować post. Ci, którzy lekceważą znaczenie powściągliwości w przyjmowaniu pożywienia lub nie wierzą w skuteczność postów, popełniają ten sam błąd, co ci, którzy przywiązują do nich zbyt wielką wagę. Moje doświadczenia przekonały mnie, że powściągliwość w odżywianiu się może być bardzo pomocna pragnącym opanować swe potrzeby cielesne. Bez tego bowiem nie da się wyplenić pożądliwości z ludzkiej myśli.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 1933 roku archeolog Frank Hiben dokonał niezwykłego odkrycia w odległym regionie. W pobliżu spokojnego miasta Los Lunas w amerykańskim stanie Nowy Meksyk badacz natknął się na ogromny głaz ozdobiony tajemniczymi symbolami. Dla eksperta od razu było jasne, że napis był starożytny, a zatem autentyczny. Jednocześnie uznał to za potwierdzenie niezwykłej tezy, że omawiany region był regularnie odwiedzany przez nierdzennych osadników już w okresie prekolumbijskim. Jednak Hiben był znany wśród swoich rówieśników z tego, że sfałszował niektóre ze swoich odkryć archeologicznych, aby były zgodne z jego teoriami. Ponieważ tajemniczy kamień Los Lunas waży ponad 80 ton, nigdy nie został usunięty z pierwotnego miejsca ani poddany żadnym specjalnym badaniom laboratoryjnym. Wielu świeckich czyściło kamienne napisy podczas swoich wizyt, wierząc, że robią coś dobrego dla tego rzekomego starożytnego artefaktu. Niestety to prawdopodobnie uniemożliwiło naukowe zbadanie patyny, czyli tej cienkiej warstwy wietrzenia znajdującej się na powierzchni.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Proszę Państwa, wszechświat jest duży, ale świat jest mały. Ja właśnie tutaj wspominałem przez chwilę sobie z profesorem Szynstem. Myśmy się spotkali zupełnie przypadkowo zresztą w pociągu relacji Warszawa-Wiedeń, chyba w 91 roku, jeśli dobrze pamiętam. Do tej pory pamiętam bardzo fajne anegdoty dotyczące Oxfordu. Nie graliśmy w szachy, może dlatego czasem jeszcze sobie pogrywam w tej chwili. Proszę Państwa, tych zastosowań się nie bójcie, to nie będą jakieś, znaczy dobre zastosowania nie są złe, to raczej chodzi o zastosowania liczb zespolonych, a nie o zastosowania czegoś w czymś. Aczkolwiek spróbuję zakończyć ten wykład, jeżeli czas pozwoli, rzeczywiście pewnym praktycznym zastosowaniem splątania kwantowego. Splątanie kwantowe jest oczywiście elementem mechaniki kwantowej. To jest krótkie menu, tego bym się chciał trzymać. Zacznę od mechaniki kwantowej, potem przejdę do jej części, czyli mechaniki splątania kwantowego, potem zastosowanie tego splątania, takie najbardziej spektakularne, czyli teleportacja kwantowa, no i potem nastąpi nagłe przerwanie wykładu z powodu braku czasu. Zacznijmy w takim razie, proszę Państwa, od mechaniki kwantowej. Z mechaniką kwantową jest bardzo ciekawie. Pojęcie kwantu jest z nami już 115 lat. W 1900 roku ten właśnie pan to jest jeden z największych rewolucjonistów XIX-XX wieku, a nie wygląda, prawda? Ci młodsi panowie będą mieli swoje własne zdjęcie, no ale powiedzmy, oni wszyscy uznawani, on jest twórcą kwantu, teorii kwantów, natomiast mechanika kwantowa to jest bardziej wyrafinowana wersja, ona powstała trochę później, a konkretnie praktycznie 90 lat temu. Bo umownie można przyjąć, że 25 rok to jest rok powstania mechaniki kwantowej. Splątanie jest 10 lat młodsze. W 35 ten właśnie człowiek, Erwin Schrödinger, zdefiniował to pojęcie. Najpierw wprowadził nazwę po niemiecku, potem sam ją przetłumaczył na angielski. Także mamy autoryzowaną tłumaczenie. Przyjemnie jest mówić na temat mechaniki kwantowej, bo nie ponosi żadnego ryzyka, proszę Państwa. Ponieważ Richard Feynman stwierdził, że nie masz w ogóle żadnego problemu, bo nikt nie rozumie mechaniki kwantowej, ale ja tak myśląc sobie pomyślałem, że tak to może i prawda, że nikt nie rozumie, ale niektórzy nie rozumieją bardziej niż inni. I ja będę się starał, żeby Państwo stali się tym mniej nierozumiejący. No, przynajmniej żebyście doszli do mojego poziomu, co nie będzie trudne, dlatego że tak, nie będzie tutaj żadnych wzorów. Natomiast będę się starał mówić prawdę, tylko prawdę, ale broń Boże, całą prawdę. Ponieważ jeżeli się przekazuje komuś wiedzę z takiego obszaru zaawansowanego, to cała prawda, prawda wyzwala, prawda zabija. Więc potem, jeżeli Państwo będziecie czuli niedosyt, że jest za mało wzorów, że jest za mało jakichś takich twierdzeń, to wtedy proszę zadawać pytania albo zapraszam na spotkanie po wykładzie. Z tą niezrozumiałością to jest naprawdę ciekawie. To jest wyciąg z takiego odpowiednika kalendarza Farmera amerykańskiego. Taki poradnik, o czym mówić, jak nie masz nic do powiedzenia. No i temat oczywiście quantum physics. Fizyka kwantowa jest znakomitym tematem rozmów, ponieważ trudno ją pobić pod względem dwuznaczności, niejednoznaczności. Nawet Einstein miał z nią problemy, ale Einstein miał z nią problemy bardzo poważne i z powodów poważnych. I za chwilę Einstein się tutaj w tym kontekście pojawi. A to jest Planck, który już poznaliśmy, to jest właśnie Einstein. To jest Niels Bohr. Między tymi dwoma trwały bardzo zaciekłe dyskusje, między innymi dotyczące splątania i tak zwanego paradoksu Einsteina-Podolskiego-Rosena. To jest młodsze pokolenie, Schrödinger, twórca równania Schrödingera, kota Schrödingera i właśnie splątania, Werner Heisenberg. Jak się tak popatrzy socjologicznie na to, to proszę Państwa, widać, że jak się zmieniają mody, jeśli chodzi o popularyzację fizyki kwantowej. Jeszcze ze 20-30 lat temu o splątaniu prawie nikt nie mówił. Takim trademarkiem to była relacja nieoznaczoności, prawda? Teraz przesunięcie nastąpiło w stronę właśnie splątania kwantowego. To jest Wolfgang Pauli, o którym dzisiaj akurat nic nie będzie mowy, ale to był prawie rówieśnik Heisenberga, bardzo ciekawa postać. Dobrze, co nas może niepokoić w mechanice kwantowej, drodzy Państwo? W mechanice kwantowej może nas na przykład niepokoić zasada suprapozycji. Otóż jeżeli dwa stany są dopuszczalnymi fizycznymi stanami jakiegoś obiektu, to wtedy dowolna ich superpozycja też jest pełnoprawnym stanem kwantowym. To wynika bezpośrednio z liniowości mechaniki kwantowej, z tego, że równanie Schrödingera, przed chwilą wspomniane, jest po prostu równaniem liniowym. Czyli jeżeli mamy dwa różne rozwiązania, ich suma też jest rozwiązaniem. Oczywiście jak mamy superpozycję, to te dwa stany mogą być występować przed nimi różne współczynniki. Te współczynniki mogą być liczbami zespolonymi. A to oznacza, że dopiero kwadrat ich modułu ma interpretację probabilistyczną. Czyli jeżeli chcemy coś o fizyce powiedzieć, o prawdopodobieństwie, że układ w danym stanie jest w określonym miejscu, musimy obliczyć kwadrat modułu takiego stanu, a wtedy te same liczby zespolone mają interpretację amplitud prawdopodobieństwa. Z tego bierze się duża część problemów, z którymi ludzie sobie nie radzą. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie superpozycji i zadamy układowi konkretne pytanie, innymi słowy, on ma się zdecydować, niech już nie będziesz w superpozycji, tylko czy masz na przykład spin do góry, czy spin do dołu, czy jesteś spolaryzowany w lewo, czy w prawo, to oczywiście następuje kolaps funkcji falowej, ten stan się decyduje. No i zamiast tej superpozycji mamy jakiś konkretny stan. Tak? Ten stan jest już stabilnym stanem, jeżeli będę powtarzał ten pomiar, to cały czas w tym stanie wyląduje. Jest bardzo dobry, klasyczny analog takiej superpozycji. To jest słynny obraz Salvadora Dali, który się nazywa Popiersie Voltera. Część z Państwa od razu widzi Popiersie Voltera, część widzi tylko grupę osób tam w tle, prawda? W takich krenolinach, dwie panie z przodu, jacyś rycerze. Natomiast kto z Państwa widzi od razu tego Voltera? Ja opiszę, jeśli ktoś jeszcze nie widzi, proszę bardzo, tu jest jego głowa, wysokie czoło, takie oczy, lekko zapadnięte policzki, szyja i to stoi na takim postumencie w kształcie wieży szachowej. Otóż możecie Państwo widzieć albo głowę Voltera, albo tę grupę osób. Możecie się przełączać między tymi stanami, ale nie możecie zobaczyć obu jednocześnie. To jest superpozycja. To jest klasyczna superpozycja, która oczywiście nie ma nic wspólnego z superpozycją w mechanice kwantowej, ale jest pewnym obrazowym przykładem. Dobrze. Oczywiście superpozycje są też w fizyce klasycznej. To nas bardzo nie martwi, chyba że mielibyśmy superpozycje makroskopowe, tak jak na przykład kod Schrödingera. Jeżeli jest takie słynne doświadczenie, ja o nim powiem bardzo krótko, bo logika jest taka. Najpierw pokażę, jakie dziwne rzeczy są w mechanice kwantowej już na poziomie pojedynczego obiektu, bo splątanie jest de facto tak naprawdę własnością co najmniej dwóch obiektów razem. Okay, na razie, ale sam jeden jest wystarczająco dziwny. Okay? Można wytworzyć kota, przynajmniej w eksperymencie myślowym, który jest w superpozycji dwóch stanów, tak jak foton może być w superpozycji dwóch stanów polaryzacyjnych, kot żywy i kot martwy. No i z tym już mamy pewien problem. Schrödinger, który to wymyślił, też miał z tym problem. I on raczej traktował to jako dowód na absurdalność takiego przenoszenia koncepcji, które dobrze działają w małej skali, na obiekty makroskopowe. Ale wygląda na to, że nie miał racji, ponieważ potrafimy budować duże makroskopowe obiekty, które ciągle są kwantowe. Na razie to nam wychodzi z nadprzewodnikami, ale nie wykluczone, że posuniemy się dalej. No, kotów oczywiście w tej superpozycji nikt nigdy nie wyprodukował. A to jest bardzo ciekawy przykład właśnie superpozycji żywy i martwy. Albo widać czarne, albo widać białe. Drodzy Państwo, tak naprawdę widzimy tylko to, co znamy. To jest trochę ad vocem dyskusji, która toczyła się na poprzednim wykładzie. Pokażę Państwu teraz pewien obiekt. Jeśli ktoś z Państwa nie był nigdy na żadnym z moich wykładów i tego obiektu nie widział wcześniej, każdy może sobie pod to podstawić, cokolwiek mu się podoba. Jest tu pewne coś, plątanina kresek. Niektórzy może coś widzą, niektórzy nie. Każdy może sobie wyobrażać, że to jest jakiś, nie wiem, coś tam, rośliny, ludzie, zwierzęta. Ludzie bardzo różnie to interpretują. Ale teraz uwaga, pokażę za chwilę Państwu kontekst. Czyli w pewnym sensie dokonam pomiaru na tym dziwnym stanie i on skolapsuje do stabilnego stanu i już nigdy później nie będziecie w stanie tego zapomnieć. Także jeśli ktoś nie chce, proszę zamknąć oczy, bo za moment, jeżeli zechcę to złudzenie kiedykolwiek Państwu powtórzyć, muszę wymyśleć nowe, ponieważ już będzie rodzaj imprintingu, już będziemy to zawsze pamiętać. Wszyscy są gotowi? Uwaga, robimy pomiar, przyglądamy się chwilę i wracamy. Teraz już nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnych wątpliwości, że jest to głowa krowy. Od tej chwili ta głowa będzie z nami już do końca życia. Okay? No, obiekty kwantowe po kolapsie tak się nie zachowują. Można je wyprowadzić z powrotem do jakiegoś innego stanu. Dobrze, to proszę Państwa było do ludzi, to teraz do rzeczy, czyli do splątania. Bo ja chciałem zacząć od innego głupiego dowcipu. To jest późna pora i zwykle ludzie się dzielą już na tych, co śpią i tych, co dopiero zasypiają. Ale pomyślałem sobie, że lepszy przykład będzie taki. Jeżeli śpiący i czuwający to są dwa podstawowe stany, to część z Państwa jest przypuszczalnie w superpozycji. I ja będę się starał, żeby Was z tej superpozycji na właściwą stronę przeciągnąć. Ponieważ ma być o splątaniu, to będzie o splątaniu. Stan jest splątany, jeżeli nie jest separowalny. To jest definicja. To jest najprostsza definicja, jaką byłem w stanie wymyśleć, zastanawiając się nad tym. Ale jeszcze powiem raz. Sam pojedynczy obiekt kwantowy jest dziwny, ponieważ sam pojedynczy obiekt kwantowy może być superpozycją różnych stanów. Dla pojedynczego obiektu kwantowego mamy relację nieoznaczoności, to znaczy na przykład nie jestem w stanie jednocześnie z dowolną dokładnością określić położenia i prędkości cząstki i wiele jeszcze innych dziwnych rzeczy. Natomiast splątanie kwantowe jest efektem co najmniej dwóch układów kwantowych i jest to najkrócej mówiąc pewien rodzaj korelacji między nimi. Bo stan separowalny to jest taki stan, że stan całości jest zwykłym iloczynem stanu jednego układu i stanu drugiego układu. Jeżeli się stanu całości nie da podzielić na taki niezależny iloczyn, to stan będzie splątany. To jest definicja. Podkreślam to jeszcze raz, bo za chwilę pokażę Państwu, że przyjmując pewne definicje, nawet te najbardziej oczywiste, ryzykujemy coś, co się nazywa pułapką konsekwencji. I przed tym Państwa uczulam. Ostrzegam. To jest bardzo prosta definicja, ona jest poprawna, tak rozumiemy splątanie, natomiast

autorów, mianowicie Einsteina, Podolskiego i Rosena, stąd EPR, paradoks EPR, Albert Einstein, Borys Podolski, Nathan Rosen. Oni napisali tę pracę, żeby pokazać, że mechanika kwantowa jest do kitu. To znaczy, jest znakomitym narzędziem obliczeniowym, żeby tu nie było wątpliwości. Einstein był jednym z współtwórców mechaniki kwantowej, doskonale rozumiał mechanikę kwantową. Natomiast pewne rzeczy, pewne konsekwencje mu bardzo przeszkadzały i się tak naprawdę nigdy nie pogodził, że miała to być kompletna i skończona teoria rzeczywistości. Teraz o tym sobie powiem. I właśnie te walki, głównie z Borem, który był, nazwijmy, taką sztandarową postacią interpretacji kopenhaskiej, no i w ogóle tej teorii kwantów, która się rozwijała, toczyli wieloletnie dyskusje. To jest zdjęcie z jednej z konferencji solvayowskich, jak właśnie rozmawiają. To mniej więcej z tego okresu pochodzi ta praca. To wyglądało tak, że rano Einstein przychodził na śniadanie, rzucał swój dowód tego, że mechanika kwantowa jest do kitu, po czym młodzież skupiona wokół Bohra cały dzień pracowała na tym, żeby pokazać, że jednak się myli, no i wieczorem Bohr zwykle ogłaszał sukces. Z ciekawostek powiem Państwu kiedyś, że jeden z tych dowodów obalających dowód Einsteina wymagała użycia ogólnej teorii względności. Także został pokonany w pewnym sensie swoją własną bronią. Natomiast praca, o której mówię, to jest zdjęcie Einsteina z roku 1905, czyli z okresu największej świetności. To wtedy powstało bodajże 5 przełomowych prac, których część się ukazała wręcz w jednym zeszycie Annalen der Physik. Ale tak nie wygląda Einstein, kiedy nie podobała mu się teoria mechanika kwantowa i kiedy pracował nad paradoksem Einsteina, Podolskiego, Rosena. Tak wyglądał Einstein wtedy. Niektórzy traktują to zdjęcie jako dowód, że pewnie nie miał racji. No? Ale my nie damy się zwieść pozorom, drodzy Państwo. Nie damy się zwieść pozorom. Zanim przedstawię konkretnie, na czym polegał problem poruszony w tej pracy, bo to jest podstawa, to jest punkt wyjścia do splątania. W pewnym sensie to jest splątanie, które nie zostało jeszcze nazwane w ten sposób. Państwo znacie Mieszczanin szlachcicem Moliera. Tam jest taka scena, jak Monsieur Jardin dowiaduje się, że 40 lat mówił prozą i o tym nie wiedział. To w pewnym sensie to splątanie już było, tylko Schrödinger musiał dopiero nadać nazwę temu efektowi. A to jest New York Times. Także publicity praca już miała. No, Einstein atakuje teorię kwantową i to jest bardzo dobre. To jest w stylu najlepszych propagandistów. Jest niekompletna, aczkolwiek poprawna. No, aczkolwiek poprawna. Dobrze. Dobrze. Proszę Państwa, co tam było w tym? Einstein, Podolski i Rosen skonstruowali przykład dwóch cząstek poruszających się w przeciwnych kierunkach w takim stanie całkowitym, że jeżeli zmierzymy własność jednej cząstki, to od razu wiemy, jeżeli tę samą własność mierzymy na drugiej, jaki będzie wynik tego pomiaru. I to ten fakt nie zależy od tego, czy te cząstki są bardzo daleko od siebie. Czy jest to pewien rodzaj korelacji? I Einsteina to niepokoiło z kilku powodów. Znaczy, to tak jest, mechanika kwantowa coś takiego przewiduje, ale jemu się nie podobało to, że ponieważ gdybym oddzielnie mierzył tę własność na jednej i na drugiej, to dostałbym jakiś wynik, czyli odpowiada to pewnemu elementowi rzeczywistości, jak on to nazywał. Z drugiej strony Einstein był lokalistą. Znaczy wierzył, że fizyka jest teorią lokalną, czyli nie może oddziaływanie przenosić się, przemieszczać się z szybkością większą niż prędkość światła w próżni. Natomiast tutaj ewidentnie nie ma żadnej skali czasu. Możemy być pewni, jeśli tu był pomiar taki, to tam będzie określony i nawet nie muszę go wykonywać, prawda? Nawet jeżeli one są tak odległe, że światło nie zdąży, żaden sygnał, przynajmniej taki, który znamy, nie zdąży dotrzeć i poinformować, jaki był wynik tego pomiaru. Oczywiście przykład był kiepski w tym sensie, że dotyczył cząstek i parametrów ciągłych, tam były położenia i pędy. Na szczęście, niewiele, ale powiedzmy na początku lat 50. David Bohm sformułował swoją wersję tego paradoksu Einsteina, Podolskiego, Rosena, który zresztą przestał się powoli nazywać paradoksem, stał się efektem Einsteina, Podolskiego, Rosena. Zamiast ciągłych parametrów zrobił parametry dyskretne, czyli zajął się spinem.

0: Nam potem byśmy ogólnie na polaryzację fotonu. Spin jest zmienną dyskretną, elektron ma spin jedna druga, może być do góry, może być do dołu itd. Znacznie łatwiej formułować wszystkie własności, patrząc w ten sposób. Także to jest jego główna zasługa. On jest oczywiście znany też z innego jeszcze osiągnięcia, mianowicie on bardzo Einsteina lubił i popierał tę krucjatę, która nielokalność mechaniki kwantowej starała się wyplenić. I sformułował kilka modeli tak zwanych parametrów ukrytych. To za chwilę. Czyli tak naprawdę mechanika kwantowa działa dobrze, opisuje poprawnie, ale nie jest kompletna w tym sensie, że nie uwzględnia, że gdzieś tam pod dywanem coś się jeszcze rozgrywa, prawda? I dopiero to, co się dzieje pod dywanem, ma konsekwencje na tym wyższym poziomie. To jest rysunek Johna Bella. John Bell za chwilę się pojawi na obrazku. To jest człowiek, który w 1964 roku napisał przełomową pracę, która raz znalazła błąd w książce nieomylnego geniusza Johna von Neumanna dotyczącego niemożliwości istnienia teorii o parametrach ukrytych. To był drobny błąd oczywiście, w niczym nie umniejszający von Neumanna. Po prostu przyjął za słabe założenia w pewnym momencie, ale również zrozumiał, że możemy eksperymentalnie sprawdzić, czy mechanika kwantowa i jakaś wersja teorii opartej o parametry ukryte, czyli w pewnym sensie klasyczna, mogą mieć konsekwencje, które jesteśmy w stanie doświadczalnie zweryfikować. No bo, proszę Państwa, oczywiście można się bać, że jest teoria parametrów ukrytych, może być, ale jeśli ona jest nielokalna, wtedy przewidywania tej teorii są oczywiście nieodróżnialne od mechaniki kwantowej. No ale to jest marna satysfakcja, prawda? No bo w gruncie rzeczy wpadliśmy z deszczu pod rynne. Bell sformułował pewne nierówności, słynne nierówności Bella, które pokazują, że jeżeli byłaby jakakolwiek lokalna teoria parametrów ukrytych, to pewna wielkość, którą za chwilę zobaczymy na tablicy Bella, nie może przekroczyć wartości 2. Może być co najwyżej 2. Natomiast mechanika kwantowa daje 2 pierwiastki z 2. A więc trochę bardziej. Nie dla każdego zestawu parametrów, ale jest taki obszar parametrów, że będą to różne wyniki i że to dałoby się przynajmniej w zasadzie sprawdzić doświadczalnie. A tutaj profesora Bertmana wymyślił Bell, żeby pokazać, czym się różnią te korelacje kwantowe, to splątanie, od zwykłych, klasycznych korelacji. Bo to, że układy są skorelowane i że dokonując pomiaru na jednym obiekcie czy na jednej części obiektu, wiem z góry, jaki będzie wynik następnego pomiaru, na drugiej części. Nawet jeżeli ta druga część jest na Marsie i żaden sygnał tam nie dociera, no wystarczy sobie wyobrazić profesora Bertmana, o którym wiadomo, że ma różne skarpetki. Nigdy nie nakłada skarpetek tego samego koloru. Wobec tego, jeżeli zobaczymy jedną nogę profesora Bertmana i różową skarpetkę, nie musimy mierzyć drugiej nogi, nawet jeśli ta druga noga jest bardzo daleko stąd. Wiemy od razu, że ona nie będzie różowa. Okay? I tu nie ma żadnej magii, a już tym bardziej kwantowej magii. Są zwykłe, klasyczne korelacje. Wobec tego Einstein chyba wierzył w to, że być może jest coś takiego w jego eksperymencie, że tak naprawdę już w momencie, kiedy te cząstki odleciały, wiadomo z góry, jaka będzie odpowiedź na wypadek takiej odpowiedzi w jednym przypadku. Ale to nie działa, proszę Państwa. Tak nie działa, te korelacje kwantowe są znacznie bardziej subtelne i one obejmują w pewnym sensie wszystkie możliwe warianty. Znaczy, chodzi o to, że my możemy się decydować, co mierzymy, dopiero wtedy, kiedy ta druga cząstka jest już bardzo daleko i nie ma szans, żeby one przewidziały wszystkie możliwe przypadki do wyboru. To jest właśnie Bell, to jest jego słynna nierówność. No ważne jest to, że mechanika kwantowa przewiduje, znaczy jest możliwe dla pewnego zestawu parametrów wartość, która łamie nierówność Bell. A jeżeli parametry ukryte działają, to ta nierówność musi być spełniona. No i tu się zaczął wyścig, kto pierwszy to zmierzy. Już na początku koniec lat 60., początek lat 70. pojawiły się prace dla miłośników lokalnego realizmu i Einsteina, którzy się nie chcą pogodzić z mechaniką kwantową. Mam dobrą wiadomość, ale to jest wiadomość w stylu, tak jak nasi politycy mówią, że poczekajmy na ostateczny wynik wyborów, tak? Zdobyłem 0,001%, ale poczekajmy na ostateczny wynik. Każde z tych doświadczeń ma jakąś drobną lukę, jeszcze nie zatkaną. Czyli można się upierać, że a gdyby jednak, to może wyszłoby inaczej. No, żaden fizyk w to nie wierzy tak naprawdę, ale gwoli ścisłości na poziomie czysto logicznym nie jest to wykluczone.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobiece wolnomularstwo. Wolnomularstwo, masoneria bądź sztuka królewska jest to międzynarodowy ruch społeczny mający na celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze dyskretnym. Wolnomularstwo słynie z legend i teorii spiskowych na swój temat. Aż do XVIII wieku loże masońskie nie przyjmowały kobiet. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka takich, w których zasiadają tylko i wyłącznie kobiety. Co ciekawe, to właśnie głównie Polska, obok Francji, miała największy wpływ na rewolucję obyczajową w masonerii. Polskie arystokratki w XVIII wieku, słynące z dobrego wykształcenia i obycia, były jednymi z pierwszych, które dopuszczano do tajnego do tamtej pory rytuału. Niezależne wolnomularstwo kobiece szybko rozwinęło się na całym świecie. Pierwsza afrykańska żeńska loża Des Fleurs Temps została założona w 1991 roku. W kilku krajach utworzono narodowe wielkie loże, w Szwajcarii w 1976 roku, w Belgii w 1981, w Portugalii w 1996. W 2005 roku powstała Gran Logia Feminina de Espada, Wielka Loża Kobieca Hiszpanii oraz Gran Logia Simbolica de Venezuela, Wielka Loża Symboliczna Wenezueli. Dziś Wielka Żeńska Loża Francji liczy około 11,5 tysiąca członkiń pracujących w 360 lożach rozsianych po całym świecie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genoveva Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Nine Inch Nails. Nine Inch Nails wpłynęło na wielu młodszych artystów. Według Reznora rozciągają się oni od ogólnych imitacji zachęconych wczesnym sukcesem N.I.N. do młodych zespołów, w których brzmieniu w sposób bardziej prawdziwy, nieudawany odbija się echem styl Nine Inch Nails. Po ukazaniu się albumu The Downward Spiral, artyści głównego nurtu zaczęli dostrzegać znaczenie zespołu. David Bowie porównał wpływ N.I.N. na muzykę do tego, co uczynił zespół The Velvet Underground. Axl Rose z Guns Roses był tak mocno zainspirowany twórczością Reznora, iż pod koniec lat 90. brzmienie jego zespołu zaczęło mocno zahaczać o styl rocka industrialnego, w czego przykładem może być wydany w 2008 roku album Chinese Democracy. Bob Ezrin, producent takich artystów jak Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper czy Peter Gabriel, opisał w 2007 roku Reznora jako prawdziwego wizjonera i postawił go młodym muzykom jako wzór bezkompromisowości w kwestiach artystycznych. Innymi wykonawcami, którzy przyznali się do inspiracji muzyką Nine Inch Nails są m.in. Maynard James Keenan's Tool, Steven Wilson z Porcupine Tree, Greg Puciato z The Dilliner Escape Plan, Jonathan Davis oraz Monkees Korn, wieloletni współpracownik Reznora, dzisiaj stały członek N.I.N., Atticus Ross został współproducentem oraz producentem dwóch albumów grupy Piątek, See You on the Other Side oraz Antitlet i wielu innych. W 1997 roku Trent Reznor znalazł się na liście najbardziej wpływowych ludzi Ameryki magazynu Time. Magazyn Spin opisał go jako najbardziej istotnego muzyka. Arayei podaje, że zespół sprzedał 10,5 miliona albumów w USA, stan na 2003 rok, co stanowi ponad połowę liczby sprzedanych płyt na całym świecie. W roku 2007 zespół niespodziewanie pojawił się na rozdaniu nagród magazynu Kerrang! W Londynie, aby odebrać nagrodę Kerrang! Icon za nieustający wpływ zespołu na muzykę rockową. W 2020 roku, po dwóch wcześniejszych nieudanych próbach w 2014 i 2015 roku, Nine Inch Nails zostało włączone do Muzeum Rock and Roll Hall of Fame jako zespół mający nieustanny wpływ na ewolucję muzyki rockowej. Dziś posłuchamy płyty z roku 2005 With Thief. Oto spis utworów. All the Love in the World. You Know What You Are. The Collector. The Hands That Feeds. Love Is Not Enough. Everyday Is Exactly The Same. With Thief. Only. Getting Smaller. Sunspots. The Line Begins To Blur. Beside Your Time. I na koniec Right Where It Belongs. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Genoveva Zdobądź.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Wita was Władysław Bałtycki w cotygodniowym programie Najlepsze polskie płyty według Bałtyckiego. Teraz pragnę wam zaprezentować płytę zespołu WW. Płyta nazywa się Snopowiązałka, pochodzi z roku 1987. Wydana jest przez Pronit i jest trzecim albumem zespołu WW. Uważana jest powszechnie za jedną z najlepszych płyt zespołu. Ja dodam jeszcze, że to być może jest to najlepsza płyta w historii polskiej muzyki rockowej. Płyta ta ukazała zespół w znakomitej formie, snujący to dramatyczną, to łagodną, niemal półsenną opowieść, w której muzyka i teksty są jeszcze mocniej niż wcześniej stanowiły wzajemne dopełnienie. Mimo że Snopowiązałka przybrała charakter tak zwanego koncept albumu, kilka fragmentów, przede wszystkim Esencja i Ja żyję, mogło uchodzić za artystyczne wizytówki grupy, tak jak cała płyta za jej życiowe osiągnięcie. Wojciech Waglewski powiedział w roku 1992 dla Tylko Roku: Snopowiązałka jest antytezą pierwszej płyty, ponieważ pierwsza miała brzmienie takie agresywne, mocne, to nam się zamarzyła płyta o łagodnym charakterze. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ja jej dawno nie słuchałem, bo już nie słucham analogów, ale to chyba była niezła płyta. Miała fajną konstrukcję, mam do siebie pretensje o głos, który tam wydobywam, ale to było w 2 tygodnie po wyrwaniu 11 zębów, w związku z czym miałem kłopoty z dykcją. Przy takiej dziurze w paszczy to bardzo ciężko coś wydobyć z siebie. To był po prostu ból fizyczny. Snopowiązałka ma charakter typowo książkowy, to jest jednak zwarta opowieść i dużo jest tu przestrzeni i oddechu. W magazynie Esencja z roku 2010 album znalazł się na 35. miejscu w rankingu 50 płyt na 50-lecie polskiego rocka. Ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ w tych rankingach to tam królują różne badziewia i to nie należy się przejmować tym. W magazynie Perkusista z roku 2018 album znalazł się na 15. miejscu w rankingu 100 polskich płyt najważniejszych dla perkusistów. No i dla takich gości jak ja też. Dobra, nie ma co tutaj dużo mówić. Miałem przygotowaną też recenzję tej płyty, ale to nie ma sensu, żeby gadać. Jednym słowem, ta płyta jest znakomita. Oto utwory, które się na niej znajdują. Zasnuty, Senator, Snarc, Mantra, Kto się obudzi, Niewidzialny, Esencja, Ursenów, Ja żyję. Płyta nagrana została w składzie: Wojciech Waglewski, śpiew, gitary, instrumenty klawiszowe, Jan Pospieszalski, gitara basowa, Mateusz Pospieszalski, saksofon, Andrzej Ryszka, instrumenty perkusyjne. To posłuchajmy. Snopowiązałka, grupa WW, rok 1987.

stutysięczny tłum, biernie patrząc w jeden punkt, mechanicznie równa krok i posłusznie zamienia się w słuch.

Zlany potem budzę się, prysznic mi dodaje sił i przed lustrem prężąc tors, wybieram ty najgroźniejszą z min.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Dzisiaj zaczęliśmy sobie numerem zespołu Mighty Mighty Bostons, czyli legendą amerykańskiego ska punka. Tego amerykańskiego grania będzie dzisiaj naprawdę dużo, ale zanim to nastąpi, muszę tutaj trochę się pokajać, jeśli chodzi o audycję z zeszłego tygodnia. Zapowiadając numer zespołu Pavulon Twist, dokonałem jakiegoś dziwnego fikołka słownego, mówiąc, z jakiej płyty jest to numer. Chodziło oczywiście o płytę No Twist Just Boogie. Żeby zrekompensować temu zespołowi właśnie tą zeszłotygodniową wpadkę, jeszcze jeden numer z tej właśnie płyty. Tym razem utwór pod tytułem Voodoo Style.

Patrzę na listę utworów, które mam na dzisiaj przygotowane i widzę, że dzisiaj obejdzie się bez nowości. Ale nie bójcie się, nie będziemy jechać samymi oklepanymi klasykami. Jednak na początek, co działo się w zeszłym tygodniu? Ano, Winiary Bookings ogłosiło. W tym roku w Polsce zagra Agnostic Front. I właśnie numer tego zespołu. Właśnie teraz. For My Family.

Agnostic Front, czyli legenda old school hardcore. Zespół ten wystąpi w Krakowie już 3 sierpnia. A teraz posłuchamy nieco country, ale w wydaniu mocno punkowo-rock'n'rollowym. Zespół 357 String Band. Zapraszam.

tym tygodniu świat obiegła niezbyt fajna informacja o tym, że po 27 latach działalności karierę kończy pop-punkowy zespół Sum 41. Z tej okazji posłuchajmy sobie jeden z kultowych numerów tej grupy, Sum 41.

Dobra, poleciało trochę pop-punka i mainstreamu, no to teraz konkretny underground. Czeski All-Stars Band, jeśli chodzi o tamtejszą scenę Psychobilly. Zespół, który od kiedy powstał, to tak, pojawia się i znika, rozpada i reaktywuje. Na ile znam czeski, to zobaczyłem właśnie, że w maju wrzucili post o tym, że możemy się spodziewać jakichś koncertów. Carlos and his Coyotes.

Było czeskie psychobilly, no to może trochę polskiego hardcore punka. Zespół, który powstał w 2003 roku jako projekt poboczny muzyków takich kapel jak Analogs czy Vespa. Chodzi oczywiście o zespół The Hunkies.

Kilka dni temu zmarł Tadeusz Kuczyński, jeden z ostatnich polskich rastamanów, którego trąbkę mogliśmy usłyszeć m.in. na płycie zespołu Izrael Biada, Biada, Biada. I teraz ku pamięci dwa utwory z tej właśnie płyty.

A teraz posłuchamy zespołu, który jest uważany za twórcę gatunku neo-rockabilly. Chociaż ten numer jednak od rockabilly trochę odbiega. Może dlatego, że jest to cover pierwszego zespołu Briana Setzera, który tak naprawdę był zespołem punk rockowym. Dzisiaj jednak posłuchamy tego utworu w wersji Stray Cats. Storm the Embassy.

Jak już jesteśmy przy coverach, no to teraz może utwór, który był coverowany chyba niezliczoną ilość razy przez zespoły na całym świecie. Dzisiaj jednak puszczę Wam wersję, która mnie odpowiada najbardziej. Batmobile z utworem Ballroom Blitz.

I zostając jeszcze na chwilę przy coverach. Tydzień temu słuchaliśmy utworu Sorrow w wykonaniu Interrupters. Dzisiaj zatem oryginał w wersji studyjnej. Bad Religion, Sorrow.

0: Tak jak obiecałem na początku audycji, będzie dzisiaj jeszcze dużo amerykańskiego melodyjnego grania. Ale zanim, może jeszcze znowu coś z Polski i w trochę innym klimacie. Zimna fala, czyli gatunek, który tak bardzo lubię, a nie często trafia do moich audycji. Dzisiaj może więc klasyka tego gatunku, czyli Siekiera z utworem Misiowe Puszyści.
1: Oh! Oh!

No to może coś do tańczenia. Słuchaliśmy już dzisiaj Briana Setzera z zespołem Stray Cats, ale jeszcze w żadnej audycji nie słuchaliśmy swingowej odsłony zespołów tego gitarzysty i wokalisty. Brian Setzer, orkiestra.

No to może jeszcze trochę psychobilly. Powstały w 2001 roku i nadal koncertujący zespół. Evil Devil.

Pewnie popularną opinią będzie to, że taki oldschoolowy psychobilly to najlepsze, co ten gatunek od lat prezentuje. A niepopularną opinią, moją prywatną, będzie to, że lubię też zespoły, które eksperymentują z tym gatunkiem, ale nie do końca grają jego oldschoolową wersję. Takim zespołem jest na pewno przez niektórych uwielbiany, a przez niektórych znienawidzony. Zespół Tiger Army, przeze mnie po prostu lubiany.

Tak jak wspomniałem, wśród moich znajomych, którzy słuchają Psychobilly, opinie o Tiger Army zawsze były dość skrajnie podzielone. Ale istniał taki zespół jak Zombie Ghost Train. Zespół, który też czerpał z Psychobilly, ale nie do końca był takim oldschool psychobillowym zespołem. Ten zespół jednak, jak dobrze pamiętam, pasował wszystkim, którzy go słuchali i nie słyszałem chyba nigdy o nim negatywnych opinii. Posłuchajmy teraz Zombie Ghost Train.

Kończymy na dzisiaj Psychobilly i do końca audycji będziemy słuchać już tylko punk rocka, ale w takiej mocno rock'n'rollowej wersji. Na przykład tak jak teraz. Szwedzki zespół The Bones z utworem Monsters Prefer Blondes.

O ile płyty The Bones naprawdę bardzo lubię, to jest to zespół, który jest jednym z moich największych rozczarowań koncertowych. Widziałem na żywo tylko raz w ramach festiwalu Mighty Suns i był to koncert naprawdę bardzo słaby, przynajmniej w moim mniemaniu. Teraz więc może koncert, który wspominam bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Wiele lat temu wybrałem się na drugi koniec Polski na koncert zespołu The Addicts i zrobił na mnie wtedy on gigantyczne wrażenie. Tak więc teraz The Addicts z utworem Joker in the Pack.

The Addicts, czyli oczywiście absolutna klasyka punk rocka i każdy, kto miał jakąkolwiek styczność z tym gatunkiem, ten zespół musi znać. Ale wracając jeszcze właśnie do tego Mighty Suns, na którym słyszałem pierwszy raz zespół The Bones i którego koncert bardzo mnie rozczarował. Na tym samym festiwalu pierwszy raz usłyszałem zespół Reno Divorce i ten koncert to była naprawdę rewelacja. Reno Divorce z utworem California.

Skoro dzisiaj tak dużo melodyjnego punk rocka z Ameryki lub z amerykańskim rodowodem, no to chyba nie może zabraknąć pionierów tego gatunku. Teraz więc zespół Descendants z utworem Without Love.

A teraz zespół, który powstał jakieś 20 lat później niż Descendants, ale również możemy już nazywać ich klasyką tego gatunku. Świadczy to tylko o tym, że punk rock to już naprawdę staruszek. Zespół Against Me.

0: Dobra, ostatnie dwa zespoły, czyli Descendants, powstały pod koniec lat 70. Against Me z końca lat 90. No to może teraz zespół, który powstał mniej więcej w połowie tej czasowej drogi. Zespół, który powstał w latach 80., dokładnie w 88 roku. Pennywise.
1: A thousand times, don't drink milk out of a carton, kid.

Never mind for me. No i na zakończenie dzisiejszej audycji. Powstały, a jakże, w światowej kuźni dobrych zespołów, czyli w Kalifornii, zespół Angel City Outcasts. Posłuchajmy.

No i to by było dzisiaj na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się i bawcie się dzisiaj dobrze. Cześć!

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Przed mikrofonem Karol Mały i zapraszam na program z archiwum Wax Trax. Dziś mam zamiar przedstawić płytę z roku 1989 niemieckiego zespołu KMFDM. Płyta nazywa się UAIOE. No nie da się tego inaczej chyba powiedzieć. Płyta ta to trzeci album studyjny tego zespołu. Została wydana 7 października, jak już mówiłem, w 1989 roku przez Cash Beat Records i oczywiście przez Wax Trax na rynku amerykańskim. Na płycie wspomniano o kilku zespołach rockowych z lat 70. Tytułowy utwór albumu w dużej mierze nawiązuje do motywów ulicznych Franka Zappy, natomiast utwór NS jest pod względem tekstu coverem utworu Demon's Eye zespołu Deep Purple, w którym pojawia się również początkowy riff utworu Jesus Saves zespołu Slayer. Płyta UAIOE została wydana, tak jak już mówiłem, przez Cash Beat Records w Niemczech, Deutschland Strike Back Records w Wielkiej Brytanii oraz Wax Trax Records w USA. Zremasterowana reedycja płyty ukazała się we wrześniu 2006 roku z nowymi notatkami i zdjęciami zespołu. Album zebrał dość pozytywne recenzje. Andy Hintz z AllMusic stwierdził, że płyta brzmiała bardziej kompletnie niż poprzednie wydawnictwa i nazwał ją More and Faster, pierwszym klasycznym utworem zespołu. Robert Christgau stwierdził, że album jest bardziej dynamiczny niż norma hałasu, a gościnni wokaliści dodają mu charakteru. Personel, jaki został zawarty na tej płycie, NS, gitary, wokal, programowanie, Sasza Koniecko, bas, wokal, gitary, syntezatory, programowanie, produkcja, miksowanie, remastering, Rudolf Naomi, perkusja, głos, Morgan AJ, wokal, Sigrid Meyer, wokal. Utwory, które zawarte są na płycie: Murder, UAIOE, Loving Can Be an Art, w miksie Saturation, More and Faster, 2-4-3, Rip the System, jest to mix Duck and Covera, Trash Up, NS, Ganja Rock i na koniec Tump Tump. A to posłuchajmy sobie tego dzieła KMFDM, rok 1989, płyta zatytułowana UAIOE.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mistyczna Wotowara. Ta góra położona w Karelii jest otoczona tajemnicą i mistycyzmem. Wiele starożytnych cywilizacji wierzyło, że duchy zamieszkują tutaj święte miejsca, takie jak drzewa góry czy kamienie. Wotowara, uważana za świętą dla ludu Sami, jest jednym z najbardziej mistycznych miejsc na świecie. Ta enigmatyczna góra była również starożytnym miejscem pogańskim i do dziś przyciąga neopogan, którzy uważają ją za szczególnie ważną. Karelia, region o historycznym znaczeniu dla Finlandii, Rosji i Szwecji, skrywa wiele archeologicznych skarbów. Na wschodnim brzegu jeziora Onega, drugiego co do wielkości jeziora w Europie, odkryto około 1200 rytów skalnych, datowanych na 5-6 tysięcy lat temu. Znane jako petroglify Onega, te niesamowite ryciny skalne zostały celowo wykonane, aby obrazować niesamowite rysunki, przypominając prehistoryczne kino. Jednak to Wotowara przyciąga najwięcej uwagi swoimi niezwykłymi głazami, znanymi jako Seida, które były święte dla kultury Sami. Te głazy, choć wyglądają jakby precyzyjnie cięte, są naturalnymi formacjami powstałymi po cofnięciu się lodowca około 10 tysięcy lat temu. Lud Sami uważał te głazy za święte i wierzył, że w tych magicznych kamieniach mieszkają duchy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Teraz było super. To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalę.
2: Launch of the heads. Ready? Go!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Historia loterii Eurojackpot w Polsce zanotowała swój najbardziej spektakularny moment, gdy szczęśliwy gracz z powiatu krotoszyńskiego wygrał rekordową sumę 213 milionów złotych. To wydarzenie miało miejsce 12 sierpnia 2022 roku i od tamtej pory pozostaje największą wygraną w historii polskich gier liczbowych. Szczęśliwy kupon został zakupiony w niewielkiej miejscowości w powiecie krotoszyńskim, choć tożsamość zwycięzcy pozostaje anonimowa, jego historia stała się symbolem marzeń o nagłym i niewyobrażalnym bogactwie. Wygrana ta była częścią międzynarodowej loterii Eurojackpot, która gromadzi graczy z 18 europejskich krajów, oferując gigantyczne pule nagród. Prawidłowe wytypowanie wszystkich 7 liczb zapewniło zwycięzcy astronomiczną wygraną. Sumę 213 milionów złotych można porównać do największych wygranych na świecie, choć globalne rekordy sięgają znacznie wyższych kwot. Na przykład w Stanach Zjednoczonych rekordowa wygrana w loterii Powerball wyniosła 1,5 miliarda dolarów, czyli niemal 7 miliardów złotych. I została podzielona między 3 zwycięzców w styczniu 2016. W Europie natomiast najwyższa wygrana to wygrana w loterii EuroMillions 204 miliony euro, które trafiły do jednego szczęśliwca z Wielkiej Brytanii w 2011 roku. W Polsce wygrana 213 milionów złotych w Eurojackpot jest wydarzeniem historycznym, które na długo pozostanie w pamięci fanów gier liczbowych. Ogromna kwota wygranej przewyższa nawet wcześniejsze rekordy w polskich loteriach, takich jak Lotto, gdzie najwyższa wygrana wynosiła do tej pory 36 milionów złotych.

A ja się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwą.

0: konstytucję.
1: A ja się kładę obok ciebie. A ja przy tobie czuję się jak w niebie. A ja lekko cię muskam po pośladku. A ty umilasz czas leniwą.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Jerzy Górzański. Pocałunek nieboszczki.

0: Kelner?
1: I słucham pana.
0: Proszę o kieliszek czegoś mocnego.
1: Może być różowy dibunę?
0: Może. Nieźle się rymuje z balantajnem.
1: Duży czy mały?
0: Największy, jaki macie. I niech pan zabierze ten napój firmowy.
1: Nie smakowało?
0: A, nawet bardzo smakowało, ale zapomniałem zabrać z domu durszlaka.
1: To napój dla smakoszy. Proszę pana.
0: Powinniście go podawać we flaszeczkach po oleju rycynowym.
1: Proszę bardzo. Oto pański dibone.
0: Skąd pan wiedział, że moja angina nie znosi uczciwych kostek lodu?
1: Radziłbym panu wypić, zapłacić i zmyć się jak najszybciej.
0: Tak wcześnie zamykacie?
1: Za chwilę będzie tu strzelanina.
0: Młody człowieku, za dużo pan ogląda filmów kryminalnych B-klasy. Radzę przerzucić się na kreskówki o leniwych hipopotamach.
1: Są ludzie, którzy nigdy nie korzystają z dobrych rad. I pan się do nich zalicza. Widzi pan tego mężczyznę w granatowym Pontiaku? Tam, po drugiej stronie ulicy.
0: Trudno go nie zauważyć. Mógłby z powodzeniem konkurować ze statuą wolności. Poza tym zachowuje się dyskretnie. Trzyma na muszce całą okolicę. Obserwuje tego grubasa od 3 kwadransów, jak poci się w tym upale. I pali papierosa za papierosem. Niby nic go nie interesuje, ale założę się, że widzi wszystko. Nawet taki drobiazg jak... pracujący przewód pokarmowy sprzedawcy fistaszków.
1: Lubię elokwentne gliny w przecenionych garniturach od starego tandeciarza Wooda.
0: Być może mój życiorys nie jest tyle wart, co życiorys Lincolna. Choć paru drani strzelało do mnie i zawsze jakoś wychodziłem z opresji. Uspokoję cię jednak, chłopcze. Byłem kiedyś prywatnym gliną, ale zabrano mi licencję. Wystarczy?
1: Od takich równych facetów jak pana się roi w powieściach kryminalnych. Prywatny glina, którego wykończyły grube ryby biznesu w związku z aferą budowlaną.
0: Synu, możesz nie szanować moich siwych włosów i traktować mnie jak fikcję literacką. Ale powiem ci jedno. Poszło świetną dziewczynę. Prawie tej samej klasy co Faye Dunaway. Miss Perfum. Poruszała się jak firanka w otwartym oknie pod ledwo wyczuwalnym tchnieniem wiatru. A jej temperament? Szkoda słów. Czy widziałeś kiedyś, chłopcze, wąż do polewania pod ciśnieniem, który wypadł z rąk ogrodnika? To właśnie była Glenda Beryl, Miss Perfum. Jej numer telefoniczny jest już nieaktualny. Próbowało ją zeszmacić 2 spasionych byków od reklamy wyrobów kosmetycznych.
1: I w końcu im się udało.
0: Owszem. Wynajęli 1 000 000 goryli i ci zabawili się z Glendą w lekcji anatomii, a potem zapakowali ją do plastikowego worka i podrzucili matce.
1: Pewnie się ucieszyła.
0: Nawet bardzo. Do dziś przebywa u czubków.
1: A co pan zrobił z tym wybrylantowanym grubasem od pokazywania kremu na odciski?
0: Nawet nie podrapałem ich w pięty. Byli obstawieni przez kogoś ważnego z miejscowej policji. Los Angeles to atrakcyjne miasto. Ale dla wścibskiego, samotnego gliny to jedynie ponury labirynt, gdzie dojść sprawiedliwości znaczy tyle, co wdrapać się po rynnie na szczyt Empire State Building.
1: Szlachetny glina walczący z bezprawiem. To brakuje mi tylko wątku osobistego. Od takich bohaterów najczęściej uciekają ukochane kobiety.
0: Moja nie musiała, byłem szybszy. W końcu każdy mężczyzna przegra w rywalizacji z instruktorem od gimnastyki artystycznej. I nie zawsze ze względu na seks. Istnieją głębsze powody, dla których częściej sięga się o 6 rano po szklaneczkę whisky niż po skakankę. Ale nie chciałbym ci być dłużny, synu. Jak na kelnera z podrzędnej budy. Posiadasz bujną fantazję. Poza tym, te wąsiki, które nosisz pod nosem, przysłała ci zapewne gratis firma produkująca kalkomanie.
1: Posłuchaj, ważniaku. Tu nie Los Angeles. U nas wszystkie wypchane manekiny krawieckie są martwe, nim o tym pomyślą. Nie robimy wyjątku nawet dla Marsjan.
0: Pojąłem tę głęboką aluzję do mojego garnituru.
1: Mam nadzieję, że także do twojej spluwy, która ci sterczy pod lewą pachą niczym hamburger wetknięty w otwór szafy grającej.
0: Muszę w takim razie zmienić krawca. Zresztą nie przejmuj się, bracie. Częściej sięgam po szczoteczkę do zębów. No, teraz to przepłuczę zęby tym różowym gibonetem.
1: Przysiądę się na chwilę, to porozmawiamy poważnie. Chcesz zarobić parę dolarów?
0: Masz jakieś imię, synu? Trudno mi się rozmawia z tacą do podawania napojów firmowych.
1: Powiedzmy, Jerry.
0: W porządku, Jerry. Nazywam się Ned Barberis. Mam za sobą kawałek życia i transakcje z nieznajomymi nigdy nie wychodziły mi na zdrowie.
1: Mógłbyś zarobić 200.
0: $200 w mojej sytuacji to majątek. Czy za tę kupę forsy miałbym wziąć udział w strzelaninie?
1: Z tą strzelaniną to był zwykły blef. Chciałem się sprawdzić.
0: Co mam zrobić?
1: Wsiąść do granatowego Pontiaka i o nic nie pytać.
0: Tylko tyle?
1: Wszystkiego dowiesz się na miejscu.
0: A co to za miejsce? Mam nadzieję, że nie będzie to zaciszna alejka na miejskim cmentarzu.
1: Masz stówę, reszta po wykonaniu roboty, napój firmowy i gibonę na koszt firmy.
0: Jestem prawdziwym szczęściarzem. Będę wpadał tu częściej. A teraz idę już do granatowego Pontiaka. Całe szczęście, że stoi niedaleko, bo upał nie do wytrzymania.

0: Jestem Ned Berberis.
1: Gówno mnie to obchodzi. I radzę ci trzymać język za zębami.

0: chciałbym się jednak dowiedzieć czegoś. Na przykład, co robi na tylnym siedzeniu ta dama przykryta kocem? Nie odpowiadasz? A może jej nie zauważyłeś, co? No tak. Rozmowny to ty nie jesteś. I jak widać, nie przejmujesz się byle czym. Przyjemnie pracować z takim fachowcem. O, czyżbyśmy już dojechali na miejsce? A może chcesz zadzwonić z tej budki telefonicznej? Ale jest zajęta. I ten, co z niej korzysta, ma bardzo szerokie plecy. Niewątpliwie plece siłacza.
1: To ten.
0: Co to za zwyczaje zaglądać tak do samochodu? I to z tak mało apetyczną twarzą, czerwoną, spoconą i zarośniętą?
1: Coś powiedział?
0: Nic specjalnego. Zawsze się wygłupiam przed zepsutym mikrofonem.
1: Stół pysk.
0: Mogę pojutrze wypić z tobą, Brudzia. Jeżeli do tego czasu postarasz się umyć zęby.
1: Ach ty!

0: Nie wiedziałem, że potrafisz tak ostro jechać. No ale dzięki temu nikt nas nie ściga. Możesz już zwolnić. Jesteśmy poza miastem. O, mamy postój. Dlaczego tu? Tu przecież nic nie ma. Tylko fragment jakiejś wysokiej konstrukcji stalowej. Zresztą stojącej w szczerym polu. Po co tu przyjechaliśmy? Odezwij się wreszcie.
1: Narwany jesteś, brachu.
0: Masz na myśli tego z budki telefonicznej? Miałem pozwolić, żeby mnie udusił?
1: Stuknąłeś go w samym środku miasta.
0: Mówisz tak, jakby to było Chicago czy San Francisco. W tym waszym kurniku z kolorowej dykty byle pentak czuje się jak Al Capone. Jeszcze nie zdążyłem się dowiedzieć, co mam zrobić za te 200, a już jakiś goryl pcha się z łapami do mojej szyi. I nie po to, żeby mi poprawić krawat, ale żeby mnie uśpić na amen. Może ty mi w takim razie powiesz, co to za robota. Bo jeśli ta dziewczyna pod kocem na tylnym siedzeniu jest martwa, to trzeba było wynająć za połowę ceny grabarza, którego dziwi tylko jedna rzecz na świecie. Dlaczego okręt to nie na morzu, skoro dookoła jest tyle wody?
1: Z różnymi pracowałem, ale nigdy z gadatliwym pawianem w garniturze.
0: Nie podoba ci się mój garnitur? Nie wyglądasz na arbitra elegancji. Zapnij przynajmniej rozporek, modnisiu.
2: Zostaw tę pukawkę.
0: Moje magnum nie ostygło jeszcze po ostatnim nieboszczyku. Jest równie gorące jak serce matki z piosenki Billa Rogersa. Mógłbym strzelić do ciebie przez marynarkę. Nic prostszego. Ale pomyślałem sobie, że $100 to dużo. Ale 200 czyni życie znośniejszym.

0: Roztopimy się w tym słońcu. Zaczynam mieć już tego dość. Siedzimy na tej płycie betonowej w chaszczach zielska, gdzie buszują komary żądne krwi jak walkirie. Obok nas, pod kocykiem w szkocką kratę, spoczywa snem wiecznym nieboszczka w pantoflach na wysokich obcasach. Długo to będzie trwało? Odezwij się wreszcie w przerwach między jednym petem a drugim. Jeżeli mamy wykopać jej grób, to potrzebna jest do tego przynajmniej łyżka stołowa. Nie sądzisz?
1: To dziwka.
0: Dodaj koniecznie, żyła krótko, ale wydajnie. Co wam takiego zrobiła ta ladacznica?
1: To dziwka.
0: Streszczaj się, bracie. Jeśli chcesz mi opowiedzieć jej życiorys, zacznij od końca. Zginęła od kuli czy od noża? A może po prostu została uduszona jedwabną pończochą?
1: Przyjrzyj się uważnie tej dziwce. Ma to, na co zasłużyła. U nas nie ma silnych. U nas trzeba być posłusznym i grzecznym. Ale ona wyobrażała sobie, że może robić, co się żywnie podoba. Brać nadzianych facetów do gabloty, liczyć im sztosy, a za otrzymane dolce fundować sobie ciastko z kremem, w którym zamiast wiśni tkwi brylancik.
0: Rozumiem. Ukarana została za to, że nie oddawała należnej wam doli. Banalny powód do zabicia. Ale nikt nie wymyślił lepszego.
1: Podejdź i przypatrz się jej. Tej dziwce.
0: No cóż, dość pospolita uroda. Buzia szara jak ten beton, na którym leży. Powinienem się może rozczulić, ale w końcu nie uczestniczę w uroczystym pogrzebie, tylko zarabiam na życie.

0: Masz twardą czaszkę, przystojniaku. Zainkasowałeś niezły cios. Dość długo byłeś w krainie bajek.
1: No cóż, przebudzenie nie jest zbyt przyjemne.

0: pusta jak żołądek kaszalota na diecie. Zniknęła też zaliczka. Żałuję, że cię wcześniej nie zakopałem.
1: Dałeś się nabrać na stary numer.
0: A co to za numer, panienko?
1: Nawabia. Zażyłam łagodny narkotyk, żeby wyglądać szałowo. Jak dama z kostnicy.
0: Ile ci dali za ten cmentarny kamuflaż?
1: 100. Ale ten gruby bydlak obrobił mnie, zanim dał dyla.
0: Twoja stuwa i moja stuwa to razem 200. Dodając do tego moje magnum za $45, to w sumie 245 do tyłu. Na szczęście gruby nie zabrał mi złotego zęba. Dostałem go w podarunku od pewnego dentysty z Nebraski.
1: Masz wspaniałe poczucie humoru. Chyba wiesz, że to nie o mnie chodziło.
0: Domyślam się. Nie obiecuję się $200 za przejażdżkę Pontiakiem w towarzystwie uśpionej laleczki.
1: Wykonałeś za frajer mokrą robotę, załatwiłeś tego szczura Bena. Przy budce telefonicznej kelner Jerry wisiał u niego na parę ładnych kawałków, dlatego postanowił sprzątnąć Bena i ty go w tym wyręczyłeś.
0: Przecież mogę wrócić do miasta i wyrwać im te forsy z gardła.
1: Za późno, przystojniaku. Grubas już zawiadomił gliny, zaraz tu będą.
0: No cóż, ten kelner wraz z Grubasem zastawili na mnie dziecinną pułapkę w stylu narysuj mi misia. Nie mam jednak zamiaru kiwnąć nawet palcem. Takie pułapki są najgorsze, rozleniwiają człowieka. Do pewnego stopnia, rzecz jasna. Czy mogłabyś coś dla mnie zrobić?
1: Mój pilnik do paznokci nie przepiłuje kajdanek. Tu potrzebny jest ślusarz.
0: Nie o co chodzi. Chciałbym cię pocałować.
1: Tego się nie spodziewałam.
0: Ja też nie. Ale w końcu jestem już po robocie i należy mi się jakaś rozrywka. Masz chłodne usta. Pasują do tego upalnego dnia i do mojego garnituru z flaneli, jak kieliszek szampana do schroniska dla ubogich. Masz chłodne usta. Pasują do tego upalnego dnia i do mojego garnituru z flaneli, jak kieliszek szampana do schroniska dla ubogich.

0: Zakrzewskiego wystąpili Ewa Węcel, Bogusz Bilewski, Adam Ferency i Paweł Wawrzecki.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

Dziękujemy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Nine Inch Nails. Nine Inch Nails wpłynęło na wielu młodszych artystów. Według Reznora rozciągają się oni od ogólnych imitacji zachęconych wczesnym sukcesem N.I.N. do młodych zespołów, w których brzmieniu w sposób bardziej prawdziwy, nieudawany odbija się echem styl Nine Inch Nails. Po ukazaniu się albumu The Downward Spiral, artyści głównego nurtu zaczęli dostrzegać znaczenie zespołu. David Bowie porównał wpływ N.I.N. na muzykę do tego, co uczynił zespół The Velvet Underground. Axl Rose z Guns Roses był tak mocno zainspirowany twórczością Reznora, iż pod koniec lat 90. brzmienie jego zespołu zaczęło mocno zahaczać o styl rocka industrialnego, w czego przykładem może być wydany w 2008 roku album Chinese Democracy. Bob Ezrin, producent takich artystów jak Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper czy Peter Gabriel, opisał w 2007 roku Reznora jako prawdziwego wizjonera i postawił go młodym muzykom jako wzór bezkompromisowości w kwestiach artystycznych. Innymi wykonawcami, którzy przyznali się do inspiracji muzyką Nine Inch Nails są m.in. Maynard James Keenan z Tool, Steven Wilson z Porcupine Tree, Greg Puciato z The Dilliner Escape Plan, Jonathan Davis oraz Monkey Scorn, wieloletni współpracownik Reznora, dzisiaj stały członek N.I.N., Atticus Ross został współproducentem oraz producentem dwóch albumów grupy Piątek, See You on the Other Side oraz Antitlet i wielu innych. W 1997 roku Trent Reznor znalazł się na liście najbardziej wpływowych ludzi Ameryki magazynu Time. Magazyn Spin opisał go jako najbardziej istotnego muzyka. Arayei podaje, że zespół sprzedał 10,5 miliona albumów w USA, stan na 2003 rok, co stanowi ponad połowę liczby sprzedanych płyt na całym świecie. W roku 2007 zespół niespodziewanie pojawił się na rozdaniu nagród magazynu Kerrang! W Londynie, aby odebrać nagrodę Kerrang! Icon za nieustający wpływ zespołu na muzykę rockową. W 2020 roku, po dwóch wcześniejszych nieudanych próbach w 2014 i 2015 roku, Nine Inch Nails zostało włączone do Muzeum Rock and Roll Hall of Fame jako zespół mający nieustanny wpływ na ewolucję muzyki rockowej. Dziś posłuchamy płyty z roku 2005 With Thief. Oto spis utworów. All the Love in the World. You Know What You Are. The Collector. The Hands That Feeds. Love Is Not Enough. Everyday Is Exactly The Same. With Thief. Only. Getting Smaller. Sunspots. The Line Begins To Blur. Beside Your Time. I na koniec Right Where It Belongs. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Genowefa Zdobądź.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Twoja muzyka w Twoim domu.